się róża. I ojde na miłci na tak, o mego lesa, som sejdo k mego laťa. En ulto nam, enem lehet ost mundia, merdo velloj, kus pontilok top čunia. Ejde się róża.